Slušnej rok z vinilu. Rock Radio. Slušnej rok z vinilu. Adio. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu. Rok z vinilu.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Rock Radio.